0: Gorka! Gorka!
1: Co to takie?
2: Samolot sorwał.
0: No! Nie może być! Wierna, Sloman!
3: Co za mnie?
0: Ciszy, ciszy!